kina ni ge sue na bi ge ti di nie ma chi chi shi kina ni ge su jia de nie ge chi yi ne ma kina ni ni do pa lu mi Kina